0: Grace the other. Ain't that the truth? Life shows no fucking mercy. Muchas gracias por Radio Tango Mega Rock. Ocenili już 6 ekip Petek Stefana, powtórzenie w podcast. Słyszy tego neprekresno tu, non-stop. Nie ma drugi zbór, usłyszałem dostanę te strasy narkomanii, no mu tak hentai. Come here, hentai junkies. Sega. Do selekcji traciło filmu dost vreme. Obacie, no się znam, może zresimy, ili tia zresi, sega sen małku. Аз няма да ни откажа. А и вие няма как да ни откажете. Here we are in sunny Soho on a Thursday morning. It's 12:22. And I think, who's that coming into the studio right now? Ето го. Марко. Looks like Marco. Down! Записано в Soho през 85-та година. Adelant is B-side baby. You ready, Marco? Session with Lizard Bassus Liv Malko.
1: Who's there next to him?
0: Chris De Niro.
1: Chris De Niro.
0: Poznałem Chris.
1: You ready, Chris?
0: Marko me pokaził w jedną grupę z niego i Chris zawidia. I toj się nabuty, da je toj wokal. Ha, ha, ha, ha. Już to teraz wynak za Malko w Bulgarii. Ha, ha, ha. Eto się teraz zapoczyła.